0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks 9 vakarā.
2: Polsko-falówka. Godzina polskiej muzyki, najświeższe wieści o Polakach na Łotwie, moc życzeń i pozdrowień i mnóstwo atrakcji. Polsko-falówka. Twój polski program w Dyneburgu.

Dobry wieczór, Irena Wilsynia. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym cotygodniowym spotkaniu na fali 101.6 FM. Jest poniedziałek, godzina 21. Idealny moment, by na chwilę zwolnić, posłuchać najważniejszych wiadomości i spędzić ten czas razem słuchając audycji Polskofalówka. No a rozpocznie nasze dzisiejsze spotkanie piosenka Nie chcę spać w wykonaniu zespołu NA.

0: A teraz zapraszamy Państwa do naszej stałej rubryki Kartka z kalendarza. Zatrzymajmy się na chwilę i przypomnijmy sobie, co ważnego wydarzyło się tego dnia na świecie.
1: Polskofalówka. Kartka z kalendarza.
0: Mamy dzisiaj 11 maja. Tego dnia na świecie odbyły się następujące wydarzenia. Odbyła się uroczysta inauguracja Konstantynopola jako nowej stolicy Cesarstwa Rzymskiego. We wsi Kamień pod Warszawą w pierwszej w Polsce wolnej elekcji został wybrany na króla Polski Henryk Walezy. Syjam został przemianowany na Tajlandię. W Parku Łazienkowskim w Warszawie odsłonięto zrekonstruowany po zniszczeniu w czasie wojny pomnik Fryderyka Chopina. Na londyńskim West Endzie odbyła się premiera musicalu Koty Andrew Lloyda Webbera. Podczas spotkania przywódców trzech krajów bałtyckich w Tallinie podjęto decyzję o reaktywacji Rady Bałtyckiej. Rosjanin Garry Kasparow przegrał mecz szachowy z superkomputerem IBM Deep Blue. Populacja Indii przekroczyła miliard. Było to w roku 2000. 11 maja urodzili się Salvador Dalí, kataloński malarz Maria Kahn, polska pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży, Halina Szpakowska, polska szachistka i Normund Mieziś, łotewski szachista.

0: Wiadomości w polskofalówce.
1: Przywódca Rosji Władimir Putin powiedział w minioną sobotę, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliży się do końca. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że preferowanym przez niego mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, podaje polska agencja prasowa. Putin oznajmił, że premier Słowacji Robert Fico, który złożył wizytę w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa, przekazał mu wiadomość od Zełenskiego o gotowości do spotkania. Ale słyszymy to nie po raz pierwszy, dodał. Powiedział także, że jest gotowy na bezpośrednie rozmowy z Zełenskim, ale w stolicy Rosji. Z kolei Zełenski wykluczył podróż do Moskwy. Polska zwiększy liczbę żołnierzy na Łotwie. Będzie więcej polskich żołnierzy w naszym kraju, bo Polska chce zwiększać swoją obecność, powiedział w minioną środę wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Kosiniak-Kamysz, Spruc oraz wicepremier, minister obrony Słowacji Robert Kalinak i minister obrony Estonii Hanno Pevkur wzięli w środę udział w panelu poświęconym państwom północno-wschodniej flanki NATO, który odbył się w Warszawie. Nie możemy dać żadnemu z państw poczucia, że są różne kategorie w NATO. Dzisiaj Europa Środkowa jest najbardziej ożywczą częścią Europy, ocenił szef polskiego MON, dodając, że stało się to przede wszystkim dzięki bezpieczeństwu wewnętrznemu, zachowaniu spójności kulturowej oraz zablokowaniu nelegalnej migracji. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że rolą Polski jest integrowanie polityk bezpieczeństwa państw regionu. My chcemy brać tę odpowiedzialność na siebie, zapewnił. Z kolei minister obrony Łotwy Andris Spruc podkreślił, że Europa w sytuacji zagrożenia musi wykazać się odpowiednim nastawieniem, tak aby była gotowa do działania nawet dzisiaj. Europa musi zrobić krok naprzód. Tutaj, na wschodniej flance, musimy dawać przykład, powiedział. W Moskwie na Placu Czerwonym odbyła się w sobotę defilada z okazji Dnia Zwycięstwa, w tym roku bez pokazu sprzętu wojskowego i po raz pierwszy z udziałem wojsk Korei Północnej. Brak uzbrojenia podczas defilady tłumaczono względami bezpieczeństwa. Na kilka dni przed paradą Moskwa ostrzegła przed możliwym odwetowym atakiem na Kijów w przypadku, gdyby rosyjska stolica została zaatakowana 9 maja. Na trybunach do Putina dołączyło w sobotę zaledwie kilku zagranicznych liderów. Jego białoruski odpowiednik Aleksander Łukaszenka, prezydent Kazachstanu Kasym Żomart Tokajew i prezydent Uzbekistanu Szavkat Mirzojew. Na kilka dni przed Dniem Zwycięstwa Kreml jednostronnie ogłosił zawieszenie broni w terminie 8-10 maja. Proukraińskie, antyrosyjskie manifestacje towarzyszyły w sobotę otwarciu Biennale Sztuki w Wenecji dla publiczności. Przeciwnicy obecności Rosji na światowej wystawie zaprezentowali przedmioty pochodzące ze zbombardowanych miast Ukrainy. Przed rosyjskim pawilionem wyemitowano dźwięki alarmu lotniczego. W proteście przed pawilionem Rosji na terenie Biennale uczestniczyli m.in. politycy centrolewicowego włoskiego ugrupowania Plus Europa z jego liderami. W przypadku zamachu na Kim Jong-una Koreę Północną automatycznie wystrzeli pociski jądrowe. To nowy przepis, który pojawił się w konstytucji komunistycznego kraju. Prawo wprowadzone zostało zaledwie miesiąc po tym, jak Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły atak, w którym zginął przywódca Iranu Ali Chamenei. Zmiany w konstytucji obejmują wzmocnienie roli najwyższego przywódcy i ograniczenie niektórych socjalnych obietnic, takich jak bezpłatna opieka zdrowotna i brak podatków. Nowe przepisy zostały przyjęte podczas sesji Najwyższego Zgromadzenia Ludowego.
0: Słuchacie polskofalówki w Alese Plus.

0: Polskofalówka. Jesteśmy z wami na 101,6 FM.
1: Jednym z najważniejszych tematów ubiegłego tygodnia na Łotwie były drony, które spadły na terenie Latgalii. To wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie i pytania o bezpieczeństwo w naszym regionie. Przypomnę Państwu, co się wydarzyło. 7 maja kilka obcych dronów wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się. Jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w Rezeknę. Przez szczęśliwy zbieg okoliczności zbiorniki były puste, dzięki czemu udało się uniknąć poważnego pożaru. Około godziny 4 rano w rejonach lucyńskim i bałwskim oraz około 4.45 w Rzeżycy i w rejonie rzeżyckim miejscowi mieszkańcy otrzymali na swoje telefony ostrzeżenie o zagrożeniu przestrzeni powietrznej, które zakończyło się około godziny 8.20. Na miejscu pracowały policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Strażacy po przybyciu na miejsce podjęli czynności w celu schłodzenia jednego ze zbiorników. Wielu mieszkańców słyszało w nocy dźwięki przelatujących dronów, co bardzo ich przestraszyło. Swoimi emocjami podzielił się z nami jeden z mieszkańców Lucyna.
2: Słyszeliśmy nocą dźwięki lecących dronów. Było bardzo głośno, ale nie mogliśmy zrozumieć, jak daleko od nas są. I to właśnie jest straszne, bo nie wiesz, że ani skąd, ani dokąd leci i gdzie spadnie. I czy to nie będzie przypadkiem twój dom, ale to niestety jest nasza nowa realność.
1: Przypomnijmy, że mieszkańcy wschodniej części Łotwy otrzymywali

0: 10 maja, że odchodzi ze stanowiska. Jak podkreślił Sprutz, o tym, czy progresywni pozostaną w rządzie, zdecydują w tym tygodniu zarząd partii oraz frakcja sejmowa. Podjąłem decyzję o odejściu ze stanowiska ministra obrony, aby uchronić łotewską armię przed wciągnięciem jej w kampanię polityczną, powiedział Sprutz na zwołanej o godzinie 19 konferencji prasowej. W ostatnich dniach i tygodniach mieliśmy do czynienia z poważnymi incydentami z dronami. Drony, obce drony nie mogą zagrażać bezpieczeństwu naszych ludzi, podkreślił Sprutz. Zaznaczył, że sektor obrony zrobił bardzo wiele i nadal będzie robił wszystko, aby chronić przestrzeń powietrzną Łotwy i zapewnić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Niedługo przed zapowiedzianą przez ministra obrony konferencją prasową premier Łotwy Evika Silinia oświadczyło, że minister obrony Andris Sprutz utracił jej zaufanie oraz zaufanie społeczeństwa, dlatego zdecydowała się zażądać jego dymisji. Szefowa rządu wezwała pułkownika Raivisa Melnisa do objęcia stanowiska ministra obrony i ten wyraził zgodę. Podczas konferencji prasowej Sprutz podkreślił jednak, że decyzja o odejściu była wyłącznie jego własną.
1: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101,6.

0: Polskofalówka. Jesteśmy z Wami na 101,6 FM.
1: Kolejnym tematem, który na Łotwie zawsze budzi wiele emocji, jest obchodzenie zakończenia II wojny światowej. W naszym kraju zakończenie II wojny światowej obchodzi się 8 maja, podobnie jak w wielu krajach Europy. Z kolei co roku część mieszkańców Łotwy robi to 9 maja. W tym roku w większości wypadków ludzie po prostu składali kwiaty. 9 maja przy miejscach pochówku żołnierzy dyżurowała policja. Władze państwa oraz dużych miast tradycyjnie oczekują na prowokacje ze strony Rosji i rosyjskojęzycznej części mieszkańców Łotwy. Takie obawy wynikają zarówno z aktywnych prorosyjskich kampanii i akcji w internecie oraz mediach społecznościowych, jak i z niezadowolenia tych osób, które przez wiele lat 9 maja obchodziły to święto i wspominały poległych żołnierzy walczących z faszyzmem przy pomnikach żołnierzy radzieckich. Pomnikach, które kilka lat temu zostały zdemontowane decyzją łotewskich władz. Tradycyjnie najwięcej obaw dotyczy miasta Daugavpils, gdzie większość mieszkańców stanowią osoby rosyjskojęzyczne. Jednak tym razem nic szczególnie poważnego się nie wydarzyło. Dzień minął w miarę spokojnie i bez głośnych incydentów. Do godziny 18 policja w całej Łotwie wszczęła 23 postępowania administracyjne związane z obchodami 9 maja. Najwięcej z nich, 12, rozpoczęto w regionie ryskim. W Latgalii wszczęto 7 postępowań, 6 w Daugavpils i 1 w Rezekne. 2 kolejne rozpoczęto w Zemgale, a 4 w Widzeme. Najczęściej odnotowywano naruszenia związane ze składaniem kwiatów, w tym z użyciem zakazanej symboliki, w miejscach, gdzie wcześniej znajdowały się zdemontowane pomniki radzieckie. Zdarzały się również przypadki używania w przestrzeni publicznej symboli agresji militarnej, np. wstążek georgiewskich. Ponadto wszczęto także postępowania dotyczące niepodporządkowania się poleceniom policji. Państwowa policja wszczęła postępowania karne w związku z wypowiedziami 2 mężczyzn świętujących 9 maja, które w udzielonym mediom wywiadzie miały charakter usprawiedliwiania rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. W opublikowanym przez TV3 materiale dwaj rosyjskojęzyczni mężczyźni w parku Dubrowina w Daugavpils opowiedzieli, dlaczego przyszli pod miejsce pamięci. Na pytanie, jak konflikt na Ukrainie zmienił sytuację w mieście, odpowiedzieli, że nadal biją faszystów, którzy, jak twierdzili, rozmnożyli się w dużej liczbie jako prawnukowie. Dodali też, że wsparcie ze strony Europy jest dla nich szczególnie...
0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: A teraz przechodzimy od ciężkich i niepokojących tematów politycznych do czegoś znacznie milszego. Wczoraj na Łotwie obchodzono Dzień Matki. Święto, kiedy każde dziecko może po raz kolejny powiedzieć swojej mamie, jak bardzo ją kocha, podarować kwiaty i mocno przytulić. Z tej okazji w Domu Polskim odbyła się ciekawa akcja pod hasłem Mamy czytają, dzieci słuchają. O tym, jak wyglądało to wydarzenie, opowiedziała nam organizatorka imprez kulturalnych Domu Polskiego Swietlana Manochina.
2: W tym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy zorganizować taką imprezę pod tytułem Mamy czytają, dzieci słuchają. Impreza jest zorganizowana z okazji Dnia Matki. Jak wiemy, w tę niedzielę na Łotwie będą obchodzić Dzień Matki, natomiast w Polsce 26 maja. Także nasze mamy są bardzo szczęśliwe, że mają takie podwójną okazję dostać od swoich dzieciaków takie prezenciki, być może ciepłe słowa. To jest bardzo ważne, jak mama spędza swój czas razem ze swoim dzieckiem, być może czytając, być może grając. Zaprosiliśmy dzisiaj mam polskiego pochodzenia, które czytały nam bajki po polsku oczywiście. Były to nie tylko bajki, ale jeszcze różne zabawy, takie gry, dzieci układały puzzle z książeczek. Dzieci słuchały, zadawały różne pytania. W prezencie dzieci dostały pacynki i później wieczorami będą mogły razem ze swoją mamą stworzyć taki teatrzyk kukiełkowy.
1: W Polsce Dzień Matki obchodzony jest 26 maja. W Domu Polskim w Daugavpils 21 maja z tej okazji odbędzie się impreza dla dzieci i ich mam.

0: prognoza pogody.
1: We wtorek 12 maja czeka nas naprawdę przyjemny dzień, około plus 19 stopni, wiatr z południowego wschodu do 5 metrów na sekundę, a na niebie trochę słońca, trochę chmurek. Idealnie, żeby wyjść na spacer i nie zapomnieć o dobrym humorze. W środę, 13 maja, pogoda zrobi się bardziej kapryśna. Pochmurno, miejscami deszcz, a temperatura spadnie do plus 13 stopni. Wiatr południowo-zachodni również do 5 metrów na sekundę. Dzień na parasolkę i ciepłą herbatę. W czwartek, 14 maja, poranek powita nas słońcem, a po południu pojawi się zmienne zachmurzenie, ale bez opadów. Do 16 stopni, wiatr słaby z południowego wschodu. Pogoda w sam raz, żeby złapać trochę energii. W piątek, 15 maja, znów więcej chmur, około plus 17 stopni, a wiatr północny będzie bardzo delikatny, do 3 metrów na sekundę. W sobotę, 16 maja, wraca słońce. Bez opadów, około 17 stopni, wiatr słaby północny. Idealna sobota, żeby wyjść z domu i nacieszyć się słońcem. W niedzielę, 17 maja, pogoda trochę się rozkręci. Przez cały dzień deszcz, temperatura około plus 17 stopni, wiatr północny do 3 metrów na sekundę. To będzie dobry dzień na książkę albo film.

0: na dzisiaj to już wszystko. W studiu w Daugavpils z tym wieczorem była Irena Wilcynia. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszam ponownie w następny poniedziałek o godzinie 21 na falę 101.6 FM. Życzę Państwu spokojnego wieczoru i dobrego tygodnia. Do usłyszenia.
1: Polskofalówka. Twój polski program w Dyneburgu. Do usłyszenia wkrótce.
0: Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwą Polonia i Polacy za granicą 2026, ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego.